0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

0: Dobry wieczór, w studiu Radia Alice Plus jestem ja, Aleksandra. Zapraszam wszystkich na kolejną audycję Polskofalówka. Drodzy słuchacze, przygotowałam dziś dla Was polską muzykę i aktualności z ubiegłego tygodnia. Opowiem o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Sprawdzimy, jak na Łotwie w różnych organizacjach polskich przebiegła akcja narodowego czytania. Przygotowałam również informacje o tym, co ciekawego odbędzie się w najbliższym czasie. My rozpoczynamy polską godzinę. Zapraszam, być razem z nami.
1: Polskofalówka, Twój polski program w Dyneburgu. Życzymy miłego wieczoru.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: Polskofalówka, 7 września w kalendarzu i oto wydarzenia, o których warto wspomnieć dzisiaj. Rok 1764. Stanisław Poniatowski został wybrany na króla Polski, Stanisława II Augusta. Rok 1789. Sejm czteroletni wyłonił deputację do formy rządu kierowaną przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, do zadań której należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczpospolitej. Rok 1922. Decyzją Sejmu powołano do życia Bank Łotwy. Rok 1939. Podczas kampanii wrześniowej odbyła się kapitulacja Westerplatte. W nocy z 6 na 7 września w Warszawę opuścili członkowie rządu, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i naczelny wódz wraz ze sztabem. W kalendarzu świąt nietypowych dziś jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitniego Nieba, Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Doszmena. W Polsce imieniny obchodzi Mark i Regina, a na Łotwie Ermins i również Regina. Cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Marii Dąbrowskiej. Solidarność, miłość, godność, dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie.
2: Zostałem Jolkę?
3: Jolka, do ciebie!
4: Słucham? Kto mówi?

0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: Polskofalówka i wiadomości z ubiegłego tygodnia rozpoczniemy opowieścią o rozpoczęciu roku szkolnego. 1 września społeczność Polskiego Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2026-2027. Tegoroczna inauguracja przebiegła w wyjątkowej atmosferze, a liczby najlepiej pokazują, że szkoła pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków polskiej edukacji na Łotwie. Nowy rok szkolny gimnazjum rozpoczyna 3 klasami pierwszymi. Po raz pierwszy progi szkoły przekroczyło 66 pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją edukacyjną drogę w gronie nowych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Łącznie w obecnym roku szkolnym naukę w placówce podejmuje 546 uczniów. W uroczystości inauguracji roku szkolnego uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Wśród nich obecny był radca ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Grzegorz Jagielski, który swoją obecnością podkreślił znaczenie polskiego szkolnictwa na Łotwie oraz rolę szkoły w pielęgnowaniu języka, kultury i tradycji narodowych. Wiele radości najmłodszym uczniom Polskiego Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils sprawił prezent bon pierwszaka. Każdy pierwszoklasista otrzymał plecak wyposażony w niezbędne przybory szkolne. Stało się to możliwe dzięki Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego. Radca ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze Grzegorz Jagielski inaugurację roku szkolnego skomentował następująco.
2: Tegoroczne wyprawki szkolne dla pierwszaków, czyli tak jak to jest co roku, czyli plecaki, bardzo zresztą ciężkie, one są chyba cięższe niż ten plecak, który ja nosiłem do szkoły. Ale dzielnie pierwszaki to naprawdę przyjęły i już wyszły po uroczystości z tymi plecakami na plecach. Także ja się bardzo cieszę zresztą. No i cieszę się z tego, że Polska wspiera tutaj szkolnictwo polskie, czy w Dyneburgu, czy w Rydze, czy w Rezekno, ponieważ mamy te 3 szkoły. I myślę, że tak będzie jeszcze przez najbliższe lata.
3: A co by pan życzył uczniom Polskiego Gimnazjum z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego?
2: To może tak. Najpierw dla uczniów ostatnich klas życzę przede wszystkim rozważnych decyzji, jeśli chodzi o swoją przyszłość, bo wiadomo, muszą podjąć decyzję, co będą robić dalej. Także zapraszam też do Polski. Zapraszam na polskie uczelnie, zapraszam do polskich szkół. Można też szukać pracy w Polsce. Polska jest bardzo otwarta, potrzebuje pracowników, więc życzę im przede wszystkim powodzenia i takiej rozwagi w podejmowaniu decyzji i dobrej przyszłości. Pierwszakom życzę przede wszystkim tego, żeby naprawdę ten czas, który spędzą tutaj w szkole, był dla nich bardzo dobry, żeby się wielu rzeczy nauczyły, żeby podszlifowały język polski. No i też życzę, przede wszystkim życzę też dobrej zabawy w szkole, bo szkoła nie jest tylko od edukacji, ale też od tego, żeby się dobrze bawić, bo to są jeszcze dzieci. Natomiast pozostałym uczniom życzę tego, żeby jak najlepiej wykorzystały ten czas do nauki, do edukacji, też do zabawy i żeby też powolutku myślały o tym, co będą robić.
1: Szczególne znaczenie tegorocznemu rokowi szkolnemu dodaje jubileusz placówki. W 2026 roku Polskie Gimnazjum w Dyneburgu obchodzi 35-lecie swojej działalności. To wyjątkowa okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, przypomnienia historii szkoły oraz uhonorowania wszystkich osób, które przez lata przyczyniły się do jej rozwoju i sukcesu. I już po przerwie muzycznej dowiemy się o aktualnościach przyszłego roku szkolnego. Opowie nam o tym dyrektor gimnazjum Halina Leskowska.

0: Новы рок школьны 2026-2027 rozpoczyna się w Polskim Gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils pod znakiem pięknych liczb, nowych wyzwań i ważnego jubileuszu. Dyrektor szkoły pani Halina Leskowska o rozpoczynającym się roku szkolnym i o aktualnościach tego roku mówi następująco.
1: Przede wszystkim cała Lotwa w tym roku zaczyna od tego, że nie pieniądz idzie za uczniem, a program. Finansowanie się dostaje zgodnie z tym, ile programów jest w szkole. Trudno powiedzieć, bo na dzisiejszy dzień my nie wiemy, ile dostaniemy pieniędzy. My zaczynamy jak zwykle, ale wymusiło to nas do tego, że na przykład nie mamy klas, gdzie było 15 uczniów, więc tam, gdzie było 15, musieliśmy połączyć klasy i w tym roku zostały połączone klasy 6, w tym roku zostały połączone klasy 8, ale nie uważam, że to będzie coś, co nam będzie przeszkadzało pracować. Mam nadzieję, że to nas zmobilizuje i będziemy mogli dać więcej możliwości naszym uczniom. W tym roku zaczynamy z 3 klasami pierwszymi, 66 pierwszaków. Do klasy 10 przyszło 22 osoby. Zobaczymy, będziemy, przed nami duże wyzwania. Widzimy, że ministerstwo nie wszystkie decyzje przyjęło, więc nauczyciel to taki człowiek, który potrafi dostosować się do wszystkiego. A jednocześnie mam wiarę w to, że uczymy i dzieci dostosować się. Nie tylko, że jak jest jakiś rozkaz, to wtedy robimy, ale sami szukamy wyjścia.
2: Ile uczniów będą miały te połączone klasy?
1: Nie więcej niż 26. Ale są klasy, na przykład w jednej klasie może być tak, że 26, w drugiej 22. To jeszcze zależy od tego, że jakie dzieci, jak do siebie dopasowują się. Staraliśmy się, żeby to było dopasowano do tego, bo znamy dzieci już trochę.
2: Czy będą w tym roku również takie dodatkowe lekcje języka polskiego dla tych dzieci, które przychodzą z innych szkół do polskiego gimnazjum?
1: Ja powiem, że one już są, te lekcje dodatkowe, bo chce się, żeby dziecko przyszłoby na pierwszą lekcję i już rozumiało, jak wymawiać on, en, jak brzmi dzień dobry, do widzenia, co to jest zeszyt, co to jest. Oczywiście, że te zajęcia będą, bo bez tego

0: Bo nie da się nauczyć nasze dzieci i dać im możliwość później studiować w Polsce, a nie tylko studiować w Polsce, bo jakoś nie słyszałam, że komuś ten język polski przeszkadza w życiu.
1: Czy pan również jakieś zmiany w takim życiu codziennym, bo szkoły i uczniów?
0: Planujemy takie zmiany. W tym roku planujemy, że zaczniemy, przynajmniej chcemy to zrobić do pierwszych ferii jesiennych, że na lekcję dzwonek jest, a z lekcji dzwonku nie ma. Że jednakże z lekcji rządzi nauczyciel, kiedy trzeba wyjść. Dla klas młodszych to nic nowości nie będzie, bo oni i tak słyszą nauczyciela, natomiast dla klas starszych to przede wszystkim związane jest z wyżywieniem. Stołówkę mamy niedużą, a jeść chcą każdy i na każdej przerwie.
1: Czy to było przyczyną, żeby wprowadzić taką zmianę?
0: Jednakże rządzi nauczyciel. W tym roku takim motto jest, że słuchamy nawzajem nauczyciela i ucznia. I tak jak mówiłam już w tamtym roku, cieszę się, że w tym roku to już na głos powiedziało i mer miasta, i nasze związki zawodowe, te, które w Rydze, że szanować i chronić nauczyciela. Ja nie mówię, że nauczyciel zawsze ma rację, ale prawda zawsze jest po środku, jeśli jest jakiś problem.
1: Co by pani życzyła uczniom, pedagogom, rodzicom z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego?
0: No przede wszystkim wytrwałości, zaufania i takich dobrych relacji, ludzkich relacji. Kiedy jest problem, zgłaszać. Kiedy jest pytanie, mówić go na głos. Szukać razem odpowiedzi. Nie tupać nogą, że mnie się należy, a tylko szukać razem, co możemy zrobić, żeby było lepiej.
2: Niech jubileuszowy rok będzie czasem wielu wydarzeń, spotkań i inicjatyw integrujących całą społeczność szkolną. Będzie również okazją do refleksji nad bogatą historią placówki oraz jej znaczeniem dla kolejnych pokoleń Polaków mieszkających na Łotwie.

0: Polsko-falówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: W dniu 5 września u nas w mieście na Grzywie odbyło się Święto Plonów, zorganizowane przez Centrum Kultur Narodowych w Daugavpils. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych narodowości, w tym aktywna społeczność polska. Polacy przygotowali dla uczestników otwarty warsztat kulinarny, podczas którego każdy chętny mógł nauczyć się, jak ugotować pieczone jabłka z cynamonem i cukrem. Prosty, aromatyczny deser kojarzony z jesienią i domową tradycją. Podczas koncertowej części święta wystąpiły polskie zespoły artystyczne. Na scenie zaprezentował się chór Promień, kierownik Alina Lapińska, śpiewający utwory w języku polskim, a także wokalny zespół Barwy Daugawy, kierownik Stanisław Jakowenko. Polacy uczestniczyli również w organizowaniu wesołych konkursów dla dzieci i dorosłych. Święto Plonów na Grzywie stało się świetną okazją do wspólnego świętowania, prezentacji tradycji oraz integracji mieszkańców miasta.

5 września na świecie w różnych polskich placówkach odbyła się 15. edycja akcji Narodowego Czytania, którą w 2012 roku zapoczątkował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczną lekturą stały się Dziady Adama Mickiewicza. Do akcji Narodowego Czytania włączyło się również kilka polskich organizacji na Łotwie. Członkowie Stowarzyszenia Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils z okazji Narodowego Czytania nagrali krótki film, w którym zaprezentowano wybrany fragment dramatu Dziadów Adama Mickiewicza. Nagranie podkreśla zaangażowanie członków stowarzyszenia w promocję polskiej kultury na Łotwie oraz pokazuje, że klasyka literatury wciąż inspiruje lokalną społeczność. Inicjatywa ma na celu nie tylko uczczenie ogólnopolskiego święta wspólnego czytania, lecz także integracji społeczności i zachęcenie do sięgania po twórczość Mickiewicza. Film został udostępniony w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

0: reportaż Polskofalówki, programu polskiego w Dyneburgu.
1: Narodowe czytanie jest już tradycją też w polskim gimnazjum w Rezeknę. W tym roku czytano fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza, utworu ikonicznego, jeśli chodzi o polską tradycję literacką. Ale Mickiewicz, ikona, musi podlegać interpretacjom. Była zatem inscenizacja w wykonaniu klas siódmych. Dla nich to pierwsze spotkanie z Adamem Mickiewiczem, wzbogacone o prezentację o autorze i jego twórczości. A dzień poświęcony narodowemu czytaniu zakończono kameralnym czytaniem fragmentów Dziadów z udziałem klas starszych. Padały kluczowe cytaty, fruwały skrzydlate słowa, rozbrzmiewała również współczesna muzyka, albowiem podczas akcji narodowego czytania wykorzystano nagrania z albumu Adam Mickiewicz Dziady 2 autorstwa Man and the Machine. Był hałas, było poruszenie i kiwanie głowami w takt muzyki. Uczniowie zapewniają, że jeszcze nie raz posłuchają tekstów i muzyki na lekcjach.

Jeszcze jedna impreza poświęcona narodowemu czytaniu odbyła się 5 września bieżącego roku w Polskim Centrum imienia Jana Pawła II w Rydze. Podczas uroczystości czytano fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. Udział w czytaniu wzięli znakomicie goście. Szarżafe ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie pan Tomasz Szeratic, podpułkownik Robert Markiewicz oraz żołnierzy 19. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie, pełniąca obowiązki dyrektora Polskiej Szkoły imienia Ity Kozakiewicz w Rydze pani Krystyna Barkowska wraz z gronem pedagogicznym. Pracownicy ambasady i konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, członkowie Stowarzyszenia Silesia, a także sympatycy kultury polskiej. Zaproszeni goście wspólnie czytali fragmenty Dziadów, oddając głos zarówno najbardziej znanym scenom dramatu, jak i mniej oczywistym fragmentom utworu. Wspólna lektura stała się okazją do spotkania, rozmowy oraz przypomnienia sobie dzieła jednego z najwybitniejszych polskich poetów i wieszczów narodowych. Nad stroną merytoryczną czuwały Sabina Mężyk i Ewa Sawczuk, a wystawę poświęconą narodowemu czytaniu przygotowała Swetlana Narkiewicza. Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich Silesia, która serdecznie dziękuje Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze za finansowe wsparcie projektu, jak również Polskiemu Centrum imienia Jana Pawła II za wsparcie podczas organizacji uroczystości.

Polskofalówka i teraz jest czas sprawdzić, co ciekawego czeka na nas w najbliższym czasie. Rozpoczął się wrzesień i w Centrum Kultury Polskiej rozpoczyna się nowy sezon twórczy, pełen pomysłów, eksperymentów i dobrej energii. I jest to idealny moment, żeby znów zanurzyć się w sztukę. Więc Centrum Kultury Polskiej 10 września o godzinie 16 zaprasza do Galerii Domu Polskiego, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy prac tekstylnych Darii Smirnowej pod tytułem Intuicja, wiedza, nadzieja. Daria Smirnowa to tekstylna artystka z Daugavpils, która tworzy w oparciu o tradycyjne techniki dzianie, szydełkowanie i tkanie. Więc jest okazja zobaczyć jej pracę w Domu Polskim o godzinie 16 w czwartek 10 września. A Dom Polski, w którym znajduje się galeria, mieści się przy ulicy Warszawskiej 30. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na otwarcie wystawy Darii Smirnowej.

0: Прогноза погоди.
1: Jutro ve vtorek 8. września synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. Temperatura w nocy od plus 13 do plus 15 stopni Celsjusza. W dzień powietrze przegrzeje się od plus 18 do plus 22 stopni Celsjusza. Wiatr powieje od kierunku południowego z prędkością od 5 do 7 metrów na sekundę. Synoptycy opadów nie zapowiadają.

0: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polą...